Yesu Kristo de ne mmoja atwa nti Yesu kra Minia urani be woman aye yo woman aye my son in here for my Kristo I hear Kristo ne ba wo I hear Kristo ne ba